0: Dabar plačiau papasakosime ES steigėjo Konrado Adenauerio istoriją. Jis gimė 1876 m. sausio 5 d. Vokietijoje Kelne, kuklioje darbščių katalikų šeimoje. Konrado Adenauerio politinė karjera prasidėjo jam vedus iš turtingos ir žinomos šeimos kilusią Emma Weyer. Praėjus trejiems metams po vestuvių, Konradas Adenaueris tapo mero pareigas ėjusio savo žmonos dėdės Makso Valrafo dešiniaja ranka. Tačiau šią profesinę sėkmę užtemdė asmeninės nelaimės. 1916 metais mirė Konrado Adenauerio žmona ir jis liko vienas su trimis vaikais. Negana to, Konradas Adenaueris patyrė didelę automobilio avariją ir jam teko kelis mėnesius praleisti ligoninėje. Nepaisant šių nelaimių, Konrado Adenauerio politinė karjera toliau vystėsi sėkmingai. 1917 metais tuometiniam Kelno merui pradėjus eiti vidaus reikalų valstybės sekretoriaus pareigas Berlyne, Konradas Adenaueris buvo vienbalsiai išrinktas į jo vietą ir tapo jauniausiu meru Prūsijoje. 1919 metais Konradas Adenaueris vedė savo antrąją žmoną Augustę Cinzer. Jie kartu susilaukė penkių vaikų. Deja, vienas iš jų mirė praėjus vos kelioms dienoms po gimimo. Konradas Adenaueris tapo viena iš ryškiausių ir įtakingiausių Vokietijos asmenybių, bet dėl jo respublikoniškų idealų, persipinusių su federalistinėmis ir krikščioniškomis vertybėmis, jo nemėgo Veimaro Respublikos priešininkai – tiek komunistai, tiek naciai. 1933 metais naciams atėjus į valdžią, jis atsisakė puošti Kelną svastikomis. Dėl to buvo tuoj pat atleistas iš mero pareigų ir išvarytas iš gimtojo miesto. 1944 m. rugpjūtį Konradas Adenaueris buvo suimtas. Jam pavyko pabėgti, bet rugsėjį gestapas jį įkalino Brauweileryje, liūdnai pagarsėjusiame nacių kalėjime netoli Kelno, kuriame kalėjo ir buvo kankinami politiniai kaliniai. Po nepavykusio bandymo nužudyti Hitlerį 1944 m. Liepą, naciai Konradą Adenauerį apkaltino pasipriešinimu režimui. Tų pačių metų lapkritį jis buvo paleistas iš Brauweilerio. Po antrojo pasaulinio karo Konradas Adenaueris patyrė dar vieną asmeninę netektį. 1948 m. kovą mirė jo antroji žmona. Tačiau netrukus po to jo karjera įgavo naują pagreitį. 1948 m. rugsėjį Konradas Adenaueris buvo išrinktas parlamentinės tarybos pirmininku. Šiai institucijai buvo patikėta parengti Vokietijos Federacinės Respublikos pagrindinį įstatymą, tai yra naują konstituciją. Siekdamas suvienyti Vokietijos protestantus ir katalikus, Konradas Adenaueris ėmėsi kurti Krikščionių demokratų sąjungą ir 1949 metais tapo pirmuoju Vokietijos Federacinės Respublikos kancleriu. Į šias pareigas išrinktam Konradui Adenaueriui jau buvo 73. Taigi, jis tapo ir vyriausiu istorijoje Vokietijos kancleriu. Nepaisant garbaus amžiaus, šiose pareigose jis išbuvo 14 metų. Visą tą laiką jis pašventė demokratijai Vokietijoje įtvirtinti, kad Trečiojo Reicho siaubas daugiau niekada nepasikartotų. Valdant Konradui Adenaueriui, Vakarų Vokietija susitaikė su kaimynėmis ir tapo Europos tarybos, NATO ir Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos nare. Konradas Adenaueris tvirtai palaikė Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo idėją, kurios įgyvendinimas pradėtas 1950 m. gegužės 9 d. paskelbus Šumano deklaraciją. Jis taip pat rėmė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, kuri pasirašyta 1957 metais. Šios sutarties privalumus Konradas Adenaueris pabrėžė 1966 m. birželį, kalbėdamas didelei publikai Prancūzijos mieste Metze. Jei mums pavyks sukurti organizaciją, kuri sudarytų sąlygas prancūzams matyti viską, kas vyksta Vokietijos plieno gamybos ir anglių kasybos sektoriuje, ir atvirkščiai, jei vokiečiai matys, kas vyksta Prancūzijoje, ši abipusė kontrolė bus geriausias būdas sukurti pasitikėjimu grindžiamą politiką. Konrado Adenauerio didžiausia stiprybė buvo užsienio politika. Remdamasis per antrąjį pasaulinį karą įgyta patirtimi, jis tvirtai tikėjo, kad tik pasiekus vienybę Europoje bus užtikrinta ilgalaikė taika ir stabilumas. 1963 metais Prancūzija ir Vokietija pasirašė Eliziejaus sutartį, dar vadinamą draugystės sutartimi. Tokiu būdu, po visą amžių trukusio priešiškumo, buvo pasiektas susitaikymas. Ši sutartis išryškino Konrado Adenauerio politinę strategiją ir jo turimą Vokietijos vaidmens Europoje viziją. Nors Konradas Adenaueris skatino vienybę ir buvo vienas iš Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo iniciatorių, jo paties šalis pokario laikotarpiu buvo suskaldyta. Padėtį pablogino 1961 metais, likus vos kelioms savaitėms iki federalinių rinkimų, pastatyta Berlyno siena. Tačiau su Berlyno sienos statymu susijusi politinė įtampa nesukliudė Konradui Adenaueriui laimėti ketvirtųjų federalinių rinkimų, sudarius koaliciją tarp Krikščionių demokratų sąjungos ir Krikščionių socialistų sąjungos parlamentinės frakcijos bei Laisvosios demokratų partijos. Kaip buvo sutarta, jis poste liko pusę kadencijos laiko ir 1963 metais atsistatydino. 1966 metais, būdamas 90 metų amžiaus, jis taip pat atsisakė Krikščionių demokratų sąjungos federalinio pirmininko pareigų. Taip baigėsi jo politinė karjera. Konradas Adenaueris, turėjęs pravardę Der Alte, tai yra senolis, mirė 1967 metų balandžio 19 dieną, būdamas 91 metų amžiaus. Jis visame pasaulyje buvo gerbiamas kaip politikas, vokiečiams užtikrinęs laisvę, gerovę ir socialinį saugumą ir padaręs įtaką formuojant šiandieninę Europą. Pirmasis Europos ekonominės bendrijos pirmininkas Walteris Hallsteinas pabrėžė Konrado Adenauerio palikimo reikšmę Europai.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
0: Visuose politiniuose reikaluose yra tiek stiprybės, kiek yra vilties. Europos politikoje vilties labai daug. Už tai iš esmės esame skolingi šiam žmogui. Todėl lenkiame galvas, pagerbdami jo įsitikinimus ir jo politinio gyvenimo pasiekimus. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: At Ați auzit vreodată că Parlamentul European are și vicepreședinți? Denumirea funcției lor ne spune că ei joacă un rol esențial în Parlament și că sunt personalități politice importante. Știți însă care este rolul acestor vicepreședinți, cine sunt ei și cum sunt aleși? La fel ca în cazul președintelui Parlamentului European, și vicepreședinții trebuie să treacă mai întâi proba alegerilor europene, adică să fie aleși la acest scrutin. Alegerile au loc odată la 5 ani, însă Parlamentul își alege președintele și vicepreședinții odată la 2 ani și jumătate. Vicepreședinții pentru prima jumătate a mandatului parlamentar sunt aleși în iulie, imediat după alegerile europene. A doua alegere are loc la mijlocul mandatului, după 2 ani și jumătate, în luna ianuarie. Bineînțeles, se pot organiza alegeri și dacă se eliberează una dintre pozițiile de vicepreședinte, de pildă atunci când un ocupant al acestei funcții acceptă o altă poziție politică în țara sa sau în altă instituție a Uniunii. De exemplu, în ianuarie 2023, Mark Angel, un eurodeputat din Luxemburg, a fost ales vicepreședinte. El a înlocuit-o pe Eva Kaili din Grecia, care a fost înlăturată din funcțiile pe care le ocupa în Parlamentul European după un scandal în care a fost acuzată de corupție și spălare de bani. Candidații la funcția de vicepreședinte pot fi nominalizați de unul dintre grupurile politice din Parlament sau de cel puțin 36 de deputați, adică a 20-a parte din totalul eurodeputaților. Pentru a fi aleși, candidații au nevoie de o majoritate absolută. Aceasta înseamnă că trebuie să întrunească peste jumătate din toate voturile exprimate prin scrutin secret. Sunt declarați aleși cel mult 14 candidați care obțin o majoritate absolută în primul tur de scrutin. Dacă numărul candidaților care îndeplinesc această cerință este mai mic decât numărul locurilor disponibile, atunci are loc un al doilea tur de scrutin în aceleași condiții. Dacă este necesar un al treilea tur de scrutin, candidații sunt aleși cu o majoritate relativă, adică este ales candidatul care primește cele mai multe voturi. În caz de egalitate, o situație rară, este ales candidatul cel mai vârstnic. Acum că știm cine alege vicepreședinții și cum se desfășoară procesul, să vedem care le sunt sarcinile. Președintele Parlamentului le deleagă celor 14 vicepreședinți diverse sarcini specifice. Atribuția lor principală este de a asista, reprezenta și înlocui președintele Parlamentului European când este nevoie. Spre exemplu, ei pot prezida ședințele plenare ale Parlamentului, ceea ce înseamnă că le pot deschide, închide sau suspenda. În timpul ședințelor, ei mențin ordinea, dau cuvântul deputaților, închid dezbaterile, supun întrebările la vot și anunță rezultatele votului. Vicepreședinții pot reprezenta Parlamentul și în relațiile internaționale, la ceremonii și în chestiuni administrative, juridice și financiare. Adesea ei vizitează țări din afara Uniunii și se întâlnesc cu reprezentanți ai altor instituții. Nu în ultimul rând, vicepreședinții fac parte și din biroul Parlamentului European, care stabilește regulile ce asigură buna funcționare a Parlamentului. Biroul pregătește și proiectul de buget al Parlamentului și ia decizii legate de chestiuni administrative, organizatorice și de personal. Când aleg membrii biroului, eurodeputații încearcă să se asigure că vicepreședinții și chestorii reprezintă în mare diversele grupuri politice ale Parlamentului. În acest podcast am analizat rolul crucial jucat de vicepreședinții Parlamentului European. Puteți afla mai multe detalii despre celelalte roluri importante din Parlament, cum ar fi președintele, biroul și chestorii, în seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Is creilochna do chuid nentas orpeg iad chuanlas agus navidi alu, agus is principal do chuid chartam charta banusacha nentas iad. Masin fein, bien iri alu fós a tailointin sa nentas fein agus ar fudan daun agun a dina lesbiacha, eiracha, deganesacha, trasinchcnacha, iduchinesacha agus atacha. Tá reintu leis iag an nentas ofach chun an tidu alu a chórach. An cosbóra tá ag an eantas ná socha inis cuimsehí ar Herbert, ina féad le gachéine marachtant mars mian lo féin, agus grá áthuairt dá rá a dhíine gan éon agla. Tá bhig éistúcht le, ag ardú an chaidáin reachtaíocht níos fear. In an agranta, plean míid an cóbhach a gcoine na dríalaithe ar bhán an chinéas cléanta nú na féinúlaachta inscne. Bíon a chuoine leis bíocha, éirecha, déchinéasacha, trasinscnacha, idirchinéasacha agus aiticha dul an leic fós le sóirithe chórasacha ar a gceartta déine in go leor áiteanna ar fud na cruinne. Tá dlithe idirdhealaithecha ag go leor tíortha a nochta na daine san don bhfuil go ngáfaríad, go mar ófa iad nó go bhfuiling á siad foréigean nó pianáis dhéana eile. Is anan na dlithe san agus bagart do láinte isiciúil agus hicólaíocht daine eile DTIA. Tá gníomhathe gnéasacha tilúla idir daine den chinéas céanna neamhdleathach i thairte 6 tír chur a gás. Gearta tréimhsí príosún, fináalacha agus pianáis eile ar dhaoine eile DTIS na tíortha san. Gearta pianáis an bháis ar gníomhathe gnéasacha tilúla idir daine den chinéas céanna is 6 tír ar a laghad. Siad san Éamon, Uganda, an Arab Hádach, an Mhóratáin, an Iráin agus Brunei. O gáfid sa tríideach tá dlithe nua rite ag roin tíortha chun cadrafidir daine den gnéas céanna a chuirú lú. Tá na náisiún aontaithe agus grúpaí am cheartan duine eile tar éis na dlithe san na cháine. Tá béim leagtha acu ar an bhíric gur féad leis an sáidreachtaíochta san timpeallacht fhagracha chruthú ina spreagtar homofóba agus cuireann na fua. Tá an comhaontas agus an orm den éagsúlacht i gcrí lár an tionscad lárpaig. Sé sin an chóis go bhfuil reintas na dlithe fri idirdhealaithe is faising ar dhomhan chuthair bhaim ag an aontas orpach. Spreagtar gach ballstát gan bearta dlíthuaile, polaitiúile agus airgeadais a chuir bhaim chun an foréigean, fuachaint agus imeallú a chóraach. Sa bhreise sin chuir an taontas cearta daoine eile DTIA chun cín ar fud an domhain. I bhithe fiche dúirt an comisionar orpach am chomhaontas Helena Dalí.
4: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
3: Ní féidir glachalais go gáda rhaoine falling tas an slí go marann siad. Uaireanta mar aithir iad fiú. Nártaíon an méid atá táilúin d'ain ra háracha agus d'ain ra fóracha, ma dhíonga bhailtacht chun leanáint a raig ag opar ar son na bobl LADTIA ar fud na hárpa agus níos fuidé géin agus a mar seoil lo. Fiú nó nach mbíon fáilte roin, bíon is againg gúil an rud ceartá dhéanamh againg.
4: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
3: In a hantasan, I bheithe fiche den chéadóir riamh gleach an comisiún orpach a straitéis chuig bliana am chomhaontas LADTIA, a raibh an comisionar Dalí freagrach aiste. Bhí ré an bart in san áire a bhaint an straitéis san, i gceire réimse. Dul an leic le idirdhealú a gcoinne daoine LADTIA, a sa bhailteacht a chinntú, sochathe a áiltaíon roimh dhaoine LADTIA Herbert, agus a bheith mar cheannrádaí in san éile bheith chomhaontas do dhaoine LADTIA ar fud na cruinne. Tá bunús dlíthúil ag an obair leanúnach atá duineamh chun an homofóibe, an trasóibe agus an déóibe a chóraach. Ní hamháin gnáthaí an aontais ach i gceart am cheart a bunúsacha an aontais chomá. Bhí sin an chéad cheart idirnáisiúnta am cheart an duine ina chuirg cos sanráite ar idirdhealú ar bhán an chinéas cléanta. Mar sin féin ní leor an tlí san an féin chun cuairsaí athrú. Is amí seis cléanta a dhéantar go na daoine leis bíocha, éirecha, déchinéasacha, trasinscnacha, idirchinéasacha agus aiticha. Táilíonn iad a béal, foréigean fisiciúil agus imeallú in ár sochaí ar bhán le thuaill chur a gás. In san aontas féin, meas an duine as gach beirt gúil idirdhealú a go na daoine éirecha, leis bíocha agus déchinéasacha a táilúint go fuair leathan ina dír. De bheith thurbhéh óra bharaméad ar fithe bheith ceair, dúirt nach mór 6 as denúir orpach go cheart go mbeadh na ceart a chéanna ag daoine LADTIA agus atá ag daoine heitrigidéasacha. Déanta an ceart an chéanna do bhaointe na hárpa go cheart pósa idir daoine den chinéas chéanna a cheadú ar fud na hárpa. Nuair dhéanta cúmpóráid idir an méid san agus an tuairscáil learnach ó fithe san éideag, is féidir a eiscint in anóin méad uair an bhuachaint sa saol mór agus ar na meán thosíalta, agus in anóin gur ghlacú dlithe idirdhealaithe i dtíortha óil an falling agus an angáir, gur ghlacú níos mó a measc fuinte na hárpa le daoine LADTIA anois ná mar a bhí cúpla bliain óin. I bheith fiche an chloch an Pharlaiment rún chomá ina dearbhíodh gur limistéir saoirse do dhaoine LADTIA é an taontas ina bhfuil saoirse gach éine mar 8 mars mian lo is sochaí chuimseach. Behachtuach leidir é sin dos na rialta sanna thugisteach reachtaíoch do gona daine LADTIA. Tá ard tarringthe ag an aontas chumá ar stad na níine LADTIA leis mar don aontas, agus ar an gáta ó na chinntú go dúirfa ard chuiéar gás ó thaobh nósna meachta tarmanda. Is féad le hidí eileú táiluint in éanáid agus an aon chuid den saol. Mar thiránnig an aontas ní mór don cearta agus foláine ga chéine timpláir nga chosant, agus ní mór don dua chathamh le feibhna a réiteach. Is féad le éisteacht le tuile podchaoltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Parlament na Heorpa.
5: Es hora de votar. Este año, del 6 al 9 de junio, millones de ciudadanos contribuirán a dar forma al futuro de la Unión votando en las elecciones europeas. El Parlamento Europeo es el único órgano de la Unión elegido por sufragio directo y las elecciones europeas son uno de los mayores acontecimientos democráticos del mundo. En esta serie de podcast desglosamos todo lo que necesitas saber sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo. En este episodio hablaremos del sistema de votación de las elecciones europeas. Cada cinco años, la ciudadanía europea elige a los eurodiputados y eurodiputadas que la representarán. Este año se elegirán 720 eurodiputados, 15 más que los 705 del Parlamento actual. Cada país elige un número distinto de eurodiputados de acuerdo con el principio de proporcionalidad decreciente. Esto implica que los países con mayor población eligen a un mayor número de eurodiputados. Sin embargo, un eurodiputado de un país con muchos habitantes representa a más personas que otro de un país con menor población. El mínimo de representantes en el Parlamento por país es de 6 eurodiputados, mientras que el máximo es de 96. Aunque el proceso de votación en las elecciones europeas varía ligeramente según el Estado miembro, los principios fundamentales son los mismos para todos. En muchos países de la Unión, el electorado puede votar a un partido político, a un candidato concreto o a ambos. En las elecciones europeas se aplica el sistema de representación proporcional, según el cual la cantidad de escaños que obtiene un partido político en el Parlamento equivale de forma proporcional al número de votos que recibe. Pero, ¿quién puede votar? Si quieres participar en las elecciones, debes tener la ciudadanía de un Estado miembro y cumplir el requisito del mínimo de edad para votar en tu país. En la mayoría de los países, la edad mínima es de 18 años, mientras que en Alemania, Austria, Bélgica y Malta se puede votar a partir de los 16. Por otra parte, en Grecia, el mínimo es de 17 años. Asimismo, quien tenga la ciudadanía europea y viva en otro país de la Unión tiene derecho a votar en su país de origen o en el de residencia, pero no en los dos. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de votación en las elecciones europeas? Cuando acudas a votar, verás una lista de partidos políticos, cada uno con sus candidatos preseleccionados. Para elegir un partido, haz una marca en la papeleta junto a su nombre. Cabe mencionar que, al votar a un partido, tu voto contribuye indirectamente a la selección de los eurodiputados del mismo. Los candidatos preseleccionados por cada partido figuran en el orden en que serán elegidos, según la cantidad de votos que el partido obtenga. Sin embargo, en algunos países puedes votar a una lista preseleccionada o elegir individualmente los candidatos de la misma. Una vez finalizada la votación, se escrutan los votos. La cantidad de escaños en el Parlamento de cada partido se determina en función de la proporción de votos que haya obtenido. De esta manera, se garantiza que todos los partidos políticos estén representados de forma proporcional al apoyo electoral que hayan recibido. Tu voto decidirá qué eurodiputados y eurodiputadas te representarán a la hora de elaborar nuevas leyes e influirá también en la selección de la Comisión Europea. Estas decisiones determinarán tu día a día y el de muchas otras personas. La democracia no se puede dar por sentada. Es un logro colectivo y, por lo tanto, una responsabilidad compartida en la que todos y todas tenemos un papel que desempeñar. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
6: Prvi maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v osrčju Evrope. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav: Cipr, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav: 3 nekdanje sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška, nekdanja Jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Cipr in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev s 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov: estonščino, madžarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se je leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let pozneje je vpliv širitve iz leta 2004 še vedno čutiti po vsej Evropi. Evropska unija še vedno predstavlja žarek upanja, napredka in sodelovanja v nenehno spreminjajočem se svetu. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
7: Wat weet jij over de voorzitter van het Europees Parlement? Je kent misschien de naam van de huidige voorzitter en je gaat er vast vanuit dat deze een belangrijke rol speelt in de Europese Unie. In deze podcast vertellen we er meer over. De eerste stap om voorzitter van het parlement te worden zijn de Europese verkiezingen. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter telkens voor een periode van 2,5 jaar. Dat is niet altijd zo geweest. Tot 1979 duurde de ambtstermijn van de voorzitter 1 of 2 jaar. Sindsdien vindt er bij elke zittingsperiode doorgaans een eerste verkiezing plaats in juli, tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen. 2,5 jaar later, halverwege de zittingsperiode, wordt dan een tweede verkiezing gehouden. De laatste verkiezing vond plaats op 16 juli 2024. Toen werd Roberta Metsola herkozen voor een tweede termijn, die normaal gezien loopt tot januari 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
7: Dit parlement zal ook de komende zittingsperiode een parlement voor iedereen in Europa zijn. We moeten ons samen sterk maken voor een politiek van hoop, voor de droom die Europa is, voor de nog niet ingeloste belofte van onze voorgangers. Na 2,5 jaar voorzitter te zijn geweest, vertrouw ik er nog steeds op dat mensen weer met hartstocht kunnen geloven in ons project en er enthousiast over kunnen zijn. Dat ze er vertrouwen in kunnen hebben dat we een Europese ruimte kunnen scheppen die veiliger, eerlijker, rechtvaardiger en gelijker is. Dat we samen sterker en beter zijn. Dat ons Europa voor iedereen is.
4: And we are better. I believe that ours is a Europe for all.
7: Maar hoe wordt iemand gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement? Kandidaten worden voorgedragen door een van de 8 fracties van het parlement of door een groep van tenminste 36 parlementsleden. De kandidaat die bij geheime stemming de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, wordt voorzitter. Soms is daar meer dan één stemronde voor nodig. Als er na 3 rondes nog geen winnaar is, gaan alleen de 2 kandidaten die bij de 3e stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald, door naar de 4e en laatste stemronde. De voorzitter wordt gekozen bij een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen en niet bij een absolute meerderheid van de parlementsleden. Dit betekent dat onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meetellen bij de telling van het totaal aantal stemmen. Zo werd Roberta Metsola in de eerste stemronde herkozen met 562 van de 699 uitgebrachte stemmen op een totaal van 720 parlementsleden. Een van de eerste taken die een pas verkozen voorzitter moet uitvoeren is het voorzitten van de plenaire vergadering. De voorzitter, momenteel dus Roberta Metsola, opent, schorst en sluit de vergaderingen. Ook beslist zij over de ontvankelijkheid van amendementen en over parlementaire vragen aan de Raad en de Europese Commissie. Daarnaast ziet ze erop toe dat parlementaire verslagen in overeenstemming met het reglement van het parlement worden opgesteld. Ze bewaakt de orde, geeft het woord, verklaart debatten voor gesloten, brengt zaken in stemming en maakt de stemmingsresultaten bekend. Verder is zij als voorzitter verantwoordelijk voor de toepassing van het reglement van het parlement. In het kader van deze verantwoordelijkheid coördineert ze alle activiteiten van het parlement en vertegenwoordigt ze de instelling in juridische zaken. Bovendien leidt ze de conferentie van fractievoorzitters en het bureau van het Europees Parlement, waar ook de 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren deel van uitmaken. Zeggen deze termen je niks? Dan raden we je van harte aan om de andere afleveringen van Vaktaal Verklaar te beluisteren. Daarin maken we je wegwijs in het Europese vakjargon. Een andere belangrijke functie van de voorzitter is die van vertegenwoordiger van het Europees Parlement, zowel in internationale betrekkingen als bij de andere Europese instellingen. Daarom maakt Roberta Metsola vaak officiële reizen naar alle hoeken van de wereld. Maar ook daar houdt het niet op. Ze neemt ook het woord op alle bijeenkomsten van de Europese Raad. Dan deelt ze mee wat het standpunt van het parlement is over de verschillende thema's op de agenda en gaat ze in debat met de staatshoofden en regeringsleiders. Door haar handtekening te zetten, stelt ze bovendien na de stemming in het parlement de begroting van de Europese Unie vast. Als er in het kader van de medebeslissingsprocedure moet worden onderhandeld met de Raad van de Europese Unie, dan kan zij het bemiddelingscomité van het parlement en de Raad voorzitten. Verder ondertekent ze samen met de voorzitter van de Raad alle wetgevingshandelingen die via de medebeslissingsprocedure worden aangenomen. Tot slot ontvangt de voorzitter van het parlement ook de aanvragen voor beschermheerschap, wat een manier is voor het parlement om zich aan een zaak te verbinden door er morele steun aan te verlenen. Elk jaar treedt het parlement, onder specifieke voorwaarden, als beschermheer op voor een beperkt aantal evenementen. Je merkt het, de voorzitter van het Europees Parlement speelt een sleutelrol in de Europese Unie en de functie houdt een heleboel verantwoordelijkheden in. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.